Słuchaj, Teresa z wielkich oczu tutaj, wiesz, sprzątam właśnie ten cały Saigon po indyku. Totalna katastrofa. Więc muszę zagłuszyć ten bałagan, puszczając Beauty and a Beat od i Justin Bieber, Nicki Minaj, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

Kiedy w 1986 roku świat zachwycał się filmem Poltergeist 2, nikt nie przypuszczał, że na planie dzieje się coś, co wykracza poza zwykłe efekty specjalne. Bo w czasie produkcji zmarło 4 aktorów, w tym Julian Beck, co podsyciło legendę o klątwie wiszącej nad całą serią. Bo przecież używanie prawdziwych ludzkich szkieletów jako rekwizytów w pierwszej części było genialnym pomysłem tylko do momentu, gdy ekipa zaczęła mieć dość dziwnych zjawisk. Ale hej, w X-Vibe przynajmniej nikt nie próbuje straszyć kośćmi, choć klimat bywa równie gęsty co dym z tanich fajek, więc po prostu zostań w tym mroku, gdzie w X-Vibe Gesa Felstein Fast The Weekend w Lost in the Fire podkręcają ten niepokojący beat.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu wbijasz w nocną otchłań, gdzie mrok przestał być tylko brakiem światła, a stał się twoim jedynym kumplem w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, wygenerowana komputerowo postać, stał się głównym bohaterem najbardziej absurdalnego włamania w historii telewizji, kiedy to nieznany sprawca przejął sygnał dwóch stacji w Chicago, serwując widzom hipnotyzujący bełkot i uderzenia gumową pałką w pośladki, a sprawcy nigdy nie złapano, co tylko potwierdza, że technologia zawsze była trochę niepoczytalna. To był totalny obłęd w samym środku ery beztroskiego popu. Ale w X-Vibe nic nie trwa wiecznie, nawet ta dziwna noc. Więc teraz Anna Jantar i jej Nic nie może wiecznie trwać wybrzmiewają już dla ciebie w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Chopa Pratcha i oddychania żony reżysera, żeby stworzyć głos kosmity, co brzmi jak przepis na domowy horror. Ale hej, w X-Vibe nikt nie ocenia twoich nocnych lęków, więc po prostu chłoń ten dziwny beat, bo teraz Bruno Mars i Talking to the Moon w X-Vibe.

0: baby.
1: Nigdy nie zapomnę twoich oczu. Nie.
2: Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, nie wiedząc, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu pod tytułem Maksymalne przyspieszenie wysłać w kosmos sygnał radiowy z muzyką AC/DC, co w teorii miało zbudzić obcych, bo przecież nic tak nie poprawia nastroju międzygwiezdnym cywilizacją jak ciężkie riffy. A potem wszyscy zdziwili się, że nie przylecieli z wizytą. Pewnie po prostu nie mieli odpowiedniego sprzętu do odbioru tego hałasu, albo uznali, że wolą zostać w spokoju, co w sumie było dość rozsądne, bo historia Nightmerk to właśnie takie puszczanie sygnałów w próżnię, kiedy w X-Vibe leci już tylko ten konkretny beat. A teraz Kid Rock i All Summer Long w radiu X-Vibe.

0: Tu Radio X-Vibe, które nie potrzebuje pozwolenia. Jak miś, system się zmienia, a my jesteśmy.
1: Yeah.

Pamiętasz, jak w 2006 roku w kodzie gry Sims pojawiły się tajemnicze błędy, przez które postacie płonęły bez powodu? Twórcy przysięgali, że to przypadek, ale każdy wie, że to czysty nightmarek zamknięty w pikselach. Życie to tylko bit, który czasem zacina się na amen. Teraz Alice Merton i No Roots w eterze X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wygoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

i Kevin z całowania tutaj. Muszę po prostu wytrzeć się w niebogłosy, bo inaczej zwariuję. Więc puść mi wreszcie ten kawałek Show Me Fit Chris Brown od Kid Ink, Chris Brown, i niech to Radio X-Vibe w końcu zagra jak trzeba.

0: xvibe.pl.
1: A kiedy przyjdzie, także po mnie.

0: Dziękujemy Państwu.
1: Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u egzorcysty. Ale skoro już siedzisz w mroku, to posłuchaj o pewnym szaleństwie z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co brzmi jak początek taniego horroru, ale w rzeczywistości było po prostu lenistwem ekipy, która chyba nigdy nie słyszała o klątwach. Za to teraz ty słuchasz Nightmarek w X-Vibe, gdzie nawet trupy mają swoje 5 minut. Więc nie przejmuj się tymi dźwiękami za ścianą, bo to tylko Sia i Sean Paul, którzy w Cheap Thrills pokażą ci, jak bawić się za grosze w X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Wiesz, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych szkieletów, bo były tańsze od gumowych atrap? To dopiero makabryskowy bit w Nightmarek. Nic tak nie buduje klimatu jak trupy na planie filmowym w czasie audycji w X-Vibe. Teraz Kaluma, Mark Kiss oraz Bloodline i Star Wars.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Tyka jak wyrok, więc posłuchaj o totalnym obłędzie z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu E.T. wpadli na pomysł, żeby głos kosmity stworzyć z dźwięku Shopa Pracza i kobiety bełkoczącej po wypiciu dwóch szklanek whisky, co jest całkiem rozsądną receptą na życie, jeśli pytasz mnie o zdanie, bo w tym całym cyfrowym zgiełku w X-Vibe często brakuje nam właśnie takiej szczerej, lekko pijanej prawdy o wszechświecie. A teraz, kiedy już wiesz, że za niewinnym uśmiechem przybysza z gwiazd kryła się w rzeczywistości mała włochata awantura, to czas na coś bardziej przyziemnego. Więc Anita Lipnicka buduje mosty w X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że mruknąłem nawzajem na życzenia smacznego od kelnera, to już definitywny koniec mojego życia towarzyskiego, więc dosłownie nie zapomnę tej żenady do grobowej deski. W Radiu X-Vibe leci Zara Larsson i Emenek z Never Forget You dla Marka, od prowadzącego.

0: vibe.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.
1: Don't worry, I won't hurt you.

siedzisz w tym swoim fotelu wpatrzony w ciemność. A ja zastanawiam się, czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizyjnego chaosu, mimo że był tylko wygenerowanym komputerowo obrazem w głowie znudzonego montażysty. Ludzie bali się, że sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad ramówką, podczas gdy ta po prostu jąkała się w cyfrowym szumie, co było szczytem technologii tamtych lat. To zabawne, jak bardzo wtedy drżeliśmy przed technologią, która dzisiaj ledwo potrafi poprawnie napisać maila. Świat jest dziwnym miejscem, pełnym niedoskonałych bitów i jeszcze bardziej ułomnych ludzi, których ten cały elektroniczny cyrk w X-Vibe bawi bardziej niż jakikolwiek horror klasy B. Teraz Kanye West rozświetla mrok w utworze All of the Lights i płyniemy dalej w X-Vibe.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego chomik właśnie uczy się obsługi mikrofalówki. Więc puszczamy mu Pedro od Jacksony, Agatio Romero i Rafaella Cara, żeby w końcu doczekał się tego mitycznego Piotra, który przyjdzie i zrobi tu porządek w Radiu X-Vibe dla chomika od Marka.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

24 lata temu świat oszalał na punkcie filmu Blair Witch Project, który miał być rzekomo autentycznym zapisem zaginięcia studentów w lesie, a w rzeczywistości był jednym z najbardziej sprytnych oszustw marketingowych w historii kina, bo twórcy z premedytacją stworzyli fałszywe strony internetowe i rozsyłali zaginionym ulotki z twarzami aktorów, sugerując, że naprawdę nie żyją, co sprawiło, że ludzie w kinach autentycznie wymiotowali nerwów podczas seansu, choć to tylko tania kamera i trochę patyków w błocie. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy Wam ten sam niepokój ubrany w lepszą jakość dźwięku. Więc teraz Human i ich Słońce Moje. Bonus track w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

0: Vielen Dank. Was klingt denn das so schön aus diesem Häuschen raus?
1: Das ist das Flugpersonal, das es hergebracht hat. Am Cello sitzt die Pilotin.
0: Schätzt mal, von wem in der Band der Vorschlag kam, unsere Streicherinnen sollten in Stewardessen-Outfits performen. Hey, wie schätzt ihr den Flo ein? Das ist der Einzige, der das Studium abgeschlossen hat hier in der Band. Der überhaupt irgendwas vorzuweisen hat, außer Führerschein. Aber ihr habt recht.
2: Znowu dotrwałeś do momentu, w którym świat za oknem zaczyna przypominać kiepski film klasy B, a jedynym sensownym dźwiękiem jest ten jednostajny beat w X-Vibe. Skoro już tu siedzimy, wiedz, że w roku 1996 pewien gość postanowił udowodnić, że ludzka głupota nie ma dna, wstrzykując sobie silikon w mięśnie. O, i wyglądać jak nieudana parodia superbohatera, co skończyło się, rzecz jasna, serią operacji ratujących życie i wieloletnim żalem do lustra. Niektórzy z nas wolą jednak niszczyć się w inny sposób, co idealnie wpisuje się w ten dzisiejszy, lekko pokręcony klimat nightmarek. Więc zanim wzejdzie słońce i zepsuje nam ten nastrój, niech Florida oraz Sage the Gemini i Lucas rozkręcą ten cyrk w X-Vibe swoim GDFR.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Radio Pokolenia X.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

Marek z Ursynowa chciał tylko napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to na projekt jest do wywalenia, więc teraz obaj udają, że nie widzieli tej wiadomości, a w radiu X-Vibe leci Mr. Vain od Glize, czyli idealny podkład do tej próżnej pogoni za profesjonalizmem, którą Marek dedykuje swoim

0: To był Bam Bam w wykonaniu Camili Cabello i Eda Sheerana w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ed Sheeran napisał swój pierwszy utwór w wieku 11 lat, zainspirowany przesłuchaniami do filmu? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Lord w radiu X-Vibe.
1: Wait till you're announced.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Najpierw ona błaga o telefon, a potem dowiaduje się, że życie to kwiat. Co w praktyce oznacza, że zaraz zwiędnie, jak twoje nadzieje na lepszą muzykę. Radio X. Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Houdini znika, a ty zostajesz z tym krzykiem. Nie martw się, to tylko Scream. Chociaż po takiej dawce magii przydałby ci się raczej psycholog. Radio X.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe. It's been a long

To był Strangers w wykonaniu Kenya Grace w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kenya wyprodukowała ten hit w całości w swojej sypialni, korzystając tylko z laptopa? Nic dziwnego, że wyszło tak dobrze. Przed nami następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich legenda, czyli Whitney Houston. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przysyła wiadomość dla kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach, sprawiając, że do dziś czuje się jak w tej piosence, bo ewidentnie byłeś wtedy tak bardzo zabujały w swoim ego, że nie zauważyłeś nawet, jak o mały włos nie wylądowaliśmy w rowie. Więc w Radiu X-Vibe leci teraz Ella May i Bowed Up, dedykowane tobie od Marka, który wciąż pamięta te rysę na zderzaku.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

wciągnęło cię w Riptide, a teraz budzisz się z koszmarem na jawie, bo Dreams Will Come Alive brzmi jak zapowiedź kolejnego nieudanego poniedziałku. Dzięki, że w ogóle jeszcze tu jesteś. Radio X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła tę wiadomość do firmy kurierskiej, która od rana zasypuje go fałszywymi powiadomieniami o paczcie, mimo że niczego nie zamawiał. Więc zgodnie z tytułem, niech w końcu ruszą na zachód i dadzą mu spokój w radiu X-Vibe, gdzie Pet Shop Boys grają Go West 2003 Remaster dla Marka z Ursynowa w ramach pożegnania z kurierem Widmo.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

0: Pamiętasz, dźwięk internet się łączy? My też, ale gramy szybciej niż łącze w Neostradzie.
1: No dobrze, to co, Michał?

słyszałeś Sowing the Seeds of Love od Tears for Fears, It's Vibe. Wiedziałeś, że Roland Orzabal napisał ten numer zainspirowany stylem Eatlesów, żeby tylko wkurzyć krytyków. To nasze następne hity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach Julia Michaels. Zostań z radiem X.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

to był Style Taylor Swift w X5. Wiedziałeś, że Taylor napisała swój pierwszy utwór w wieku 12 lat? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Daddy DJ. Zostań w radiu X5.

Stefania Skłobucka z tej strony. Totalnie tonę w tym sprzątaniu, więc jakbyś mógł puścić The Best Things in Life Are Free, Classic 7 with Rap od Janet Jackson, Luther Vandross, Belviv DeVoe, Ralph Tresvant. To może w końcu skończę to szorowanie przy Radio X-Vibe.

najpierw wyznajesz straight up, całą prawdę, a potem toniesz w waves, bo nie wytrzymałeś ciężaru własnych kłamstw. Życie jest trudne, ale przynajmniej masz gust. Radio X Vibe.

kupiłeś jej drinka, a teraz ona każe ci się dotknąć. Typowy scenariusz na szybki rozwód albo bardzo dziwną randkę. Zostaje w tym obłędzie Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z osiedla leśnego przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim kamperem, więc zgodnie z prośbą leci Karma Chameleon w wykonaniu Culture Club, bo jak wiadomo, sąsiad zmienia kolory karoserii w zależności od tego, czy akurat widzi go straż miejska, czy nie. A na pewno w Radiu X-Vibe ta nuta w końcu nauczy go parkować w granicach linii.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

po Maps zgubiłeś się kompletnie? Spokojnie, wpadamy prosto w Twilight Zone, gdzie przynajmniej nie musisz pytać o drogę, bo i tak nie wyjdziesz stąd żywy. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Super Freaky Girl od Nicki Minaj w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nicki przed karierą muzyczną pracowała w Red Lobster, skąd wyleciała za kłótnie z klientem? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Rihanna. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Jerzy zle niewielkie. Słuchaj, mignali mi przed chwilą na ulicy i no, muszę usłyszeć fotograf od Ed Sheeran, bo mnie zaraz rozniesie w tym Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek Spawianik przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wydania, które w przypływie geniuszu o 3 nad ranem zamówiło przez internet zestaw do profesjonalnej hodowli mrówek. Więc niech te płomienie miłości wreszcie wypalą ten pomysł z głowy. A my lecimy dalej w radiu X-Vibe z utworem Flames of Love Odrobina, co stanowi dedykację Marka dla samego siebie z niedalekiej przeszłości.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był End of the World w wykonaniu Miley Cyrus Fix Vibe. Wiedziałeś, że Miley ma własną linię kosmetyków do makijażu, zrobioną wspólnie z marką specjalizującą się w produktach wegańskich? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Book of Love. Zostań w radiu Fix Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

0: Good morning, good afternoon, good night. I'm here to talk about more life. One second.
1: Najpierw Blem, czyli idealny podkład do płakania w poduszkę, a teraz Here We Go Again, bo widocznie lubisz wracać do toksycznego ex, który nawet nie odpisał. Masochiści mają swoje radio X.

Philips Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Skoro My House już dawno nadaje się do remontu, wywracamy wszystko inside out. To i tak brzmi lepiej niż twoje plany na weekend. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Słyszałeś właśnie Seven od Jungkook i Lato w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jungkook w dzieciństwie chciał zostać profesjonalnym graczem w badmintona? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli SRNDE. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
2: Radio X Vibe.
3: Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

klik, wchodzimy w Diamond Lights, czyli od kolesi z ego wielkości bloku do przesadnie błyszczącego kiczu. W sumie to ten sam poziom desperacji, żeby zwrócić na siebie uwagę. Radio X.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z osiedla Leśniego przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął dwa miejsca parkingowe, więc w ramach edukacji dedykujemy mu utwór Timbar. Bo skoro już tak mocno wbił się w tę linię, to najwyżej niech teraz drwal przyjedzie i go wycina. A to wszystko w radiu X-Vibe dla sąsiada od Marka.

To był Mad World w wykonaniu Michaela Andrewsa i Gary'ego Julesa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jules nagrał tę wersję w przerobionej szopie na narzędzia? To następne hity dla pokolenia X, a teraz wjeżdża Z i Foxes. Zostań z radiem X-Vibe.

To był Best Day of My Life w wykonaniu American Authors. A w X-Vibe ciekawostka. Wokalista zespołu przez lata pracował jako autor dżingli reklamowych, zanim stał się znany. To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Dusty Springfield. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kurczę, Wiesława z wymysłów tutaj. Właśnie wywalam ten numer z telefonu i muszę pozbyć się tego ciężaru, więc może puszczajcie mi to Apologize od Timbaland, One Republic, bo przyda mi się w Radiu X Vibe trochę innej energii.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Najpierw wplątałeś się w te wszystkie spiderwebs, a teraz marzysz o czymś tak nudnym jak Something Just Like This. Serio, ty naprawdę masz talent do komplikowania sobie życia. Radio X-Vibe.

Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj. One, two, three, four.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Skoro That's What I Like to niby szczyt twoich marzeń, to chyba czas najwyższy move rap i w końcu ruszyć tyłek z tej kanapy. Radio X-Vibe.

usłyszałeś właśnie Paradise od Meduzy i Dermota Kennedy'ego w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dermot zaczynał od grania na ulicach Dublina, żeby opłacić czynsz? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Destiny's Child, T.I. i Lil Wayne'a. Zostań w radiu X-Vibe.

klasyk o bólu straty sprzętu wędkarskiego. W radiu X-Vibe leci Katy Perry, The One That Got Away, dla byłej odmarka. Niech ona w końcu odda ten kołowrotek, bo sezon w pełni, a ryby same

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Adventure of a Lifetime okazało się być tylko wyjściem po bułki, więc Born to be Alive, no cóż, chyba tylko po to, żeby przeżyć kolejny poniedziałek w tym cyrku. Radio X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Radomia pisze do swojej żony Kasi, że wreszcie wszystko zaczęło mu wracać do mieszkania, bo po wielkiej wyprzedaży garażowej wszystkie sprzedane graty, w tym stary fotel i zepsuta mikrofalówka, jakimś cudem wróciły z powrotem do salonu. A ta piosenka idealnie oddaje ten paraliżujący strach, gdy widzisz, jak śmieci dosłownie wchodzą ci do domu przez drzwi. Więc dedykuję to w Radiu X Vibe It's All Coming Back to Me Now w wykonaniu Celine Dion od Marka dla Kasi, bo jednak nie ma to jak powrót do porządku w swoim własnym chaosie.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

słuchasz X-Vibe. Powiedz to trzy razy i wróć do pracy.

To był The Power of Love w wykonaniu Frankie Goes to Hollywood w X-Vibe. A czy wiesz, że ten zespół w latach 80. sprzedawał własne koszulki z kontrowersyjnymi hasłami, które wywoływały prawdziwe awantury w brytyjskich sklepach? Mamy następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdża Usher i Pitbull. Zostań w Radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Ryszard Rynkowski wznosi toast za błędy, co jest całkiem rozsądną strategią, biorąc pod uwagę, że w 1986 roku świat niemal przestał istnieć przez awarię w Czarnobylu, a mimo to jakoś dotrwaliśmy do dzisiejszego wieczoru. Skoro Ryszard wybaczył już swoje pomyłki, czas na zmianę nastroju, bo życie to nie tylko sentymentalne wspominki, ale też konieczność znalezienia odpowiedniego tempa na resztę nocy. Jeśli masz ochotę sprawdzić, czy w 1998 roku ktokolwiek przewidział, że ten utwór będzie brzmiał tak świeżo, to najwyższa pora na The Black Eyed Peas i Ima B w Radiu X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała przesłanie o totalnym lenistwie i przestała wreszcie prać te wszystkie skarpetki, które przecież same mogłyby się wyczyścić w deszczu. To absolutny hymn każdego, kto ma dość domowych obowiązków i woli po prostu gnić na kanapie. A teraz w Radiu X Vibe. X-Press 2, David Byrne. Lazy dla żony od Marka.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

10 basowy pomruk w głowie to zapewne echa Paula Wetza, którego dźwięki właśnie przestały drgać w powietrzu, przypominając mi, że w roku 1994 ludzie masowo kupowali płytę z nagranym samym dźwiękiem deszczu, bo tak bardzo potrzebowali ucieczki od rzeczywistości. Dziś uciekamy w nieco bardziej melodyjne rejony, gdzie ukulele spotyka się z naiwnym optymizmem, co dla niektórych jest szczytem muzycznego szczęścia, a dla innych powodem do ukrycia się w szafie. Więc przygotuj się na Train i Hey So!

słyszeliście. No Sleep od Lone Tusker, Phoenix i Jethro w X-Vibe. Czy wiesz, że Bounty Killer zaczynał jako DJ na lokalnych imprezach w Kingston, zanim na dobre zajął się rapem? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża No Doubt i właśnie Bounty Killer. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Sylwia Grzeszczak i jej małe rzeczy brzmią całkiem przyjemnie, dopóki nie przypomnisz sobie, że w 1996 roku świat oszalał na punkcie makarele, co było ostatecznym dowodem na to, że ludzkość ma skłonności do autodestrukcji w rytm banalnych układów tanecznych. Skoro już przywołaliśmy ten stan zbiorowego szaleństwa, pora na coś, co wyciągnie cię z tej nostalgicznej zadumy i zmusi do szybszego ruchu, nawet jeśli wolisz siedzieć na kanapie z zimnym napojem w dłoni. Zostawiamy sentymenty za drzwiami, bo teraz w Radiu X Vibe zmieniamy tempo na zupełnie inny poziom, gdzie parkiet nie wybacza braku koordynacji, więc przygotuj się na totalny odlot. Teraz Florida oraz David Guetta i Clap Can't Handle Me w Radiu

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowie, która w końcu wzięła sobie do serca instrukcję obsługi i naprawdę ruszyła w drogę, żeby wreszcie przestać wtrącać się w jego życie. To piękny gest, bo przecież właśnie o tym jest ten utwór. O odwadze, i wziąć walizkę i po prostu wyjść z czyjegoś domu na dobre. A teraz w Radiu X Vibe. Titio, Camelong. Dla teściowej od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Ney i jego Paro, czyli idealny przykład na to, że nawet jeśli nie rozumiesz ani słowa, to i tak chcesz tym rytmem wybić szybę w sąsiednim bloku. W 1998 roku pewien geniusz wpadł na pomysł, żeby sprzedawać powietrze w puszkach, co tylko udowadnia, że ludzie kupią każdy absurd, o ile ładnie się świeci. Skoro już jesteśmy przy dziwnych snach i wizjach, czas na coś, co brzmi jak ścieżka dźwiękowa z planety, na której nikt nie chodzi do pracy. Teraz Empire Walking on a Dream, Fexite.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

be scared to party. Don't be scared to party. Don't be scared. To był Party Girl od Stay Solid Rocky w X-Vibe. A widziałeś, że gość nagrał ten hit w swojej sypialni na mikrofonie za 200 zł? Następne hity dla pokolenia X, czyli za chwilę Nirvana w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Krzysztof Krawczyk i jego parostatek to zestaw obowiązkowy, przynajmniej jeśli chcesz poczuć się jak na weselu w 1995 roku. Warto przy okazji dodać, że w roku 1997 świat obiegła informacja o pierwszej udanej próbie sklonowania owcy, co było równie abstrakcyjne co ten rejs przez ocean na pokładzie statku z tektury. Skoro jednak przeżyliśmy tamtą dekadę bez większego szwanku, pora na coś, co brzmi nieco bardziej współcześnie, choć wciąż wymaga jedynie kubka i odrobinę zręczności, żeby nie wyjść w prawy. Teraz Anna Kendrick i Cups w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Sebastian z tej strony, Gorzów Wielkopolski. Utknąłem w Wydziale Komunikacji i zaraz mnie trafi. Więc puść mi może Jestem Kamieniem od Kaja, żeby jakoś przetrwać w tym Radiu X-Vibe.

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Fi. And it goes a little something like this.

0: Lipa właśnie kazała Ci przetańczyć noc, co przy obecnych cenach prądu jest całkiem odważną deklaracją finansową. A skoro już mówimy o odważnych ruchach, to w 1999 roku pewien wokalista stwierdził, że świat nie widział jeszcze wystarczająco dużo barchanów w teledyskach i zmienił definicję mody plażowej na zawsze. Bo najwyraźniej spodnie były wtedy totalnie przereklamowane. Więc przygotuj się na totalny odlot w X-Vibe. Teraz Cisco i Thong Song w radiu X-Vibe.
1: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

Radio X Vibe. Bo jak mawiał Siara, ja rozumiem, mały, niepozorny, ale z klasą, tak jak nasze playlisty.

był Step Out i Step Out New Kids on the Block VIX 5. Wiedziałeś, że Donnie Wahlberg był kiedyś dostawcą pizzy, zanim stał się idolem nastolatek? Następne hity dla pokolenia X, a już za moment wjeżdża James Blunt. Zostań z radiem X Vibe.

0: Rokowa propagacja. W każdy czwartek o 21:00. Włącz radio. Wyłącz poprawność.
1: Mam nadzieję, że radio jest włączone. Dobry wieczór, 21:00 minęła. Jesteśmy w Igzajbie. To rokowa propagacja, a ja nazywam się Marcin. Będziecie ze mną dokładnie, prawie dokładnie do 22:30. Album Pierwsza Komunia, Drugie Śniadanie, Trzecia Rzeczpospolita otworzył nam dzisiaj jakże przepięknie audycję. Grupa Big Cyc, rok 1997. Utwór nazywa się Guma, a to tylko dlatego, proszę Państwa, że dziś, właśnie dziś, obchodzimy takie święto jak Dzień bez prezerwatywy.

Tak, mimo tak poważnego święta, jaki mamy dzisiaj, proszę Państwa, będziemy grali bardzo zgrzytliwie, ciężko, tak troszkę jak walec, ale tak nie zawsze będą też jakieś lżejsze momenty. Powiem szczerze, że ten czwartek, tak się z Wami podzielę swoją myślą, miał być absolutnie szalony, taki, że wszystko się działo po prostu tak minuta do minuty dosłownie. I nie wiedziałem tak do końca, czy zdążę na tą 21, czy nie. Udało się, słuchajcie. I przy okazji okazało się, że to szaleństwo to ma nawet jakieś naprawdę, naprawdę dobre strony. Także rzadko to robię, ale tym razem muszę. Stefanie i Macieju, bardzo, bardzo dziękuję za te 2 godziny niesamowitego odjazdu w eterze. To przejdzie do historii, na pewno. Za nami sabaton, jeszcze tak upół tutaj sobie dodamy, że 22.2022 Weapons on the Modern Age, to się nazywa taka epka w sumie, bo to jest 6 utworów i to był numer 1 Father i grupa Sabaton, która całkiem niedługo, proszę Państwa, w naszym pięknym kraju będzie miała koncert. Oczywiście bilety dawno temu, no już niestety wyprzedano.

0: Rammstein, tych panów to po prostu nie trzeba przedstawiać, to klasa sama w sobie. Mein Herz Brennt, grupa Rammstein, album Mutter, i to było bardzo, nie bardzo tak dawno temu, 2001 rok. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że Mutter to jest z 1997. Nie, to ta pierwsza, wcześniejsza płyta jest chyba z 97. Tak jakoś tak będzie. No dobrze, Rammstein, proszę Państwa, za nami, no to skoro już powiedziałem, że dzisiaj mamy dzień bez prezerwatywy, to jeszcze tak dla porządku dziennego trzeba jeszcze wymienić, jakie mamy, proszę Państwa, dzisiaj jeszcze święta, żeby wszystko było po prostu poważnie. Mamy czwartek, 28 maja roku pańskiego 2026. I mamy tak, proszę Państwa, dzień Amnesty International, dzień higieny podczas miesiączki, Światowy Dzień Hamburgera i tak na bardzo poważnie Światowy Dzień Raka Krwi. No i takie dzisiaj mamy, proszę Państwa, święta i świętujmy te oczywiście jak najbardziej pozytywne, bo to pozytyw się po prostu nam przyda, bo tak ostatnio jakoś mało w tym naszym, nie wiem jak waszym, ale w moim jakoś tak zabieganym strasznie świecie. To podzielę się z wami taką nowinką muzyczną. Dokładnie z 14 maja 2006. Czy ktoś słyszał, proszę Państwa, o zespole Lota? Jeżeli nie, to serdecznie zapraszam. Utwór się nazywa Wojny Kości i to jest singielek o tym samym tytule, czyli Wojny Kości i grupa Lota.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.

Wojny Kości, grupa Lota, album, znaczy singielek Wojny Kości. Słuchajcie, ta grupa ma już jedną płytę na pokładzie. Na polach już wiatr nie wieje. Tak, to taki epicki może troszkę tytuł, a może taki bardziej poetycki. Nie słuchałem jeszcze, nie słuchałem, natomiast do Loty dzisiaj jeszcze wrócimy. Drugi utwór, Człowiek Wolny, gdzieś tam pod koniec audycji. A tak, to też drugi singiel właśnie, czyżby świeższy, ale to zobaczymy sobie na końcu. No, grupa Lota. Przed nami kolejna grupa, której już po prostu przedstawiać od razu nie trzeba. Wiadomo będzie po pierwszej nutce, o kogo chodzi. 7 minut 21 sekund, także spokojnie herbatkę można zrobić i dać radio oczywiście głośniej.

No ja mam nadzieję, że zrobiliście mocno głośno i było pogowanko, skakanko w ogóle, łubudubu po mieszkaniu, no albo na przykład w samochodzie jedziecie teraz, i szyby w dół i łubudu. Tak, to jest Saint Anger, proszę Państwa, Metallica z albumu Saint Anger i jakież było moje zdziwienie, że ten album ma, uwaga, uwaga, 23 lata, słuchajcie. Ja mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Jakoś tak, nie wiem. Może dlatego, że potem już tak za bardzo nie śledziłem, co się tam dalej u nich działo. I tego ostatniego albumu kompletnie przyznaję się nie znam. Ale 23 lata temu? 23? Coś niemożliwe. 2003 rok. Tak to było. No dobrze, Metallica za nami. Jest taka grupa, która się nazywa 8 lat w Tybecie. I taki film był chyba. Czy się to było 7 lat w Tybecie z Bradem Pittem, tak mi się coś kojarzy. No coś koło tego. Ileś tam lat w Tybecie, proszę Państwa, i pelikany.

Pelikany 8 lat w Tybecie, a film to był 7 lat w Tybecie. Także pelikany w oczach. No, można mieć też jednorożce w oczach, czemu nie? Powiem wam szczerze, że utwory, które są dzisiaj, to tak troszkę szalonego klucza weszły na playlistę. I następny to tak troszkę, możemy powiedzieć, że troszkę nie pasuje, znaczy mi nie pasuje w tym momencie, bo mam troszkę lepszy humor niż miałem, kiedy układałem playlistę, a przynajmniej skojarzenie do tego utworu, ale myślę, że może wam się przydać w takim razie, przecież to nie chodzi o mnie. Także, proszę państwa, jeżeli dzisiejszy czwartek był taki jak zawsze są czwartki, ciężki, brutalny, zmiażdżył was, przemielił i tak dalej, i było samo zło, to pamiętajcie, głowa do góry. To jest utwór z filmu 7 życzeń.

0: Głowa do góry, głowa do góry, zacznij żyć od nowa. To Banda i Wanda oczywiście, proszę Państwa. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział serialu o fantastycznym kocie, czarnym kocie Rademenesie, no to po prostu syregu wystąp i szybko, bo normalnie będzie, po prostu mówiąc krótko, lanie na goły tyłek, bo to jest absolutnie fenomenalny, absolutnie ponadczasowy i ja wiem, że jestem absolutnie psychofanem tego serialu. Tak jak są psychofani Maxa Verstappena, to ja przyznaję się, jestem psychofanem serialu 7 życzeń, także... No, także na przyszłość, znaczy na za tydzień oczywiście, nie? Bo nie na jutro, na spokojnie, nie, na za tydzień wszyscy tu będą odpytani z serialu 7 życzeń. No dobrze, a my tymczasem sobie płyniemy przez ten jakże fantastyczny majowy wieczór.
1: 2X Vibe. Nie, to nie pomyłka.

No i niespodzianka, nie? To tak zawsze, aż się, proszę państwa, narobiło. Nie, bo ja się tu, powiem szczerze, zestresowałem, nie? Bo wystarczy uderzyć w stół, nie? No i psychofani Maxa Verstappena, już atak, nie? Już atak. Że o wyścigu nie mówię. No był wyścig, no był. No i co? No i co, że był, nie? No i co? No był wyścig, proszę państwa. Fajnie było, w Kanadzie było, zaraz tu zobaczymy, Grand Prix Kanady, o proszę, tak, wyścig, zobaczmy, no tak, no pewnie, nie, no powiem, no dobrze. Mieszce, zaczniemy od trzeciego, tu, Max Verstappen w Red Bullu, drugi Ferrari czerwone, szybciej jeździ, no nie, Lewis Hamilton, no i na pierwszym nie kto inny, tylko Kimi Antonelli i Mercedes, to ten młody 19-letni chłopak, który, no, jak tak powiedzieć, by tak delikatnie powiedzieć, proszę państwa, to tak, cztery wyścigi, cztery wygrane, nie? No jak tak dalej pójdzie, to mistrzu nam rośnie, nie? No, tylko chciałem powiedzieć tylko tak, że kolega Kimiego Antonellego, czyli kolega Russell w Mercedesie, DNF, Lando Norris, tak, nikt go nie lubi, to DNF, Fernando Alonso, ubolewam bardzo, DNF, Albon, też, niestety, i Lindblad to w ogóle łubudu zrobił, w ogóle nie pojechał. No cóż, tak się to skończyło, także trzymamy kciuki, bo za 9 dni, proszę państwa, najbardziej dla mnie, z tych starych wyścigów, najbardziej niesamowitych, w najbardziej niesamowitym miejscu, czyli Grand Prix Monaco. No, to mam nadzieję, że fani, psychofani Maxa Verstappena są absolutnie usatysfakcjonowani, także to teraz sobie troszkę pośpiewamy głośno.

Blood Brothers i Infest, album się nazywa rok 2000, równiuteńki 2000, to ten album z takim, co to jest? Morówka? Nie, to jakiś owad tutaj na jest na okładce. Co to jest? Nie, to nie jest mrówka. Biedro? Nie, za dużo odnóży, jakiś taki. Nie wiem, co to jest, powiem szczerze. Sprawdzimy. Infest, Papa Roach, 2000 rok. No to też kawałek czasu, 26 lat. A następny, aż z ciekawości sprawdzę. No też nie za młody. Raptem dwa lata starszy od Papa Roach. Grupa Korn.

0: jak zawsze do ostatniego dźwięku Here to Stay, Korn, Untouchables, rok 2002, już mówiłem. Lubię Korna, oni tak zawsze mają taki fajny bas, tam on tak tłucze metalicznie po progach. Jak się wsłuchacie, naprawdę robi to fantastyczną robotę. Wracamy też na sekundę do Infesto, czyli album Papa Roach. Proszę Państwa, to był Karaluch na tej okładce.
1: Rokowa propagacja. Włącz radio. Wyłącz poprawność.

0: Guantanamo i grupa Behavior, album Pro 100, tak napisany Pro i 100, czyli razem Pro 100, mówiąc tylko prosto, rok 2009, no to już troszkę lat ma za sobą. Słuchajcie, wiem, że dzisiaj jest Dzień Hamburgera i tak kojarząco jakby wiadomo co, że hamburger można zjeść tu i tam, ale my proszę Państwa, hamburgery naprawdę są okej, ale my bardziej cenimy oczywiście kebaby.
1: Dziewczyna

Wudu. Proszę Państwa, i tutaj ta piosenka Dziewczyna z kebabem. No tak, no chodzi nam o kebaby. Mamy dzisiaj dzień hamburgera, ale my oczywiście tutaj kebaby, nasze polskie, narodowe, tureckie święto w naszym pięknym kraju, ale wiecie co, jest taka nostalgia mi tak naszła. 12 zł. No kiedy to było? Gdzie to teraz człowiek kebab za 12 zł by zjadł? No, znaczy zjadłby, nie? Ale teraz pytanie, co by tam było? Otóż to takie bardzo, można powiedzieć, niebezpieczne ten kebab 12 zł teraz. No tak, mamy takie czasy, a nie inne, że kebab kosztuje niestety troszkę więcej, ponieważ paliwo też więcej i wszystko więcej, ale zostawmy to, proszę Państwa, zostawmy to, bo ponieważ przed nami drugi singiel grupy Lota, Człowiek Wolny.

Nie wiem jak wam, ale mnie refren bardzo się podoba. Jestem człowiek wolny i tam sobie zatkać mordy. Myślę, że ciekawie by było to tak zagrać się na otwartych oknach, na światłach, jedąc do pracy i zobaczyć, jakie są reakcje na przykład przechodniów, nie? Możemy takie badania socjologiczne na przykład zrobić, nie? Co będzie? Ktoś się spojrzy, popatrzy, zamyśli się, zastanowi? Oby. Proszę Państwa, to była Lota, Człowiek Wolny, jest taki singielek i to 2026, już się tak spieszę, ale nie, spokojnie, jeszcze parę numerów do końca nam zostało dzisiaj, 22.08. Ja mam troszkę chrypkę dzisiaj, bo od paru dni gadam do całkiem innego mikrofonu i puszczam to gdzieś w eter, bo robimy pewną szaloną akcję, absolutnie. No ale mam nadzieję, że mi wybaczycie tą chrypę. Słuchajcie, przed nami ekipa, która zawsze jest z nami, można by tak powiedzieć, bo gramy ją tu bardzo często, chociaż ostatnio często właśnie jej nie graliśmy. Także postanowiłem wrócić do ekipy, która na koncertach ponoć daje takiego czadu. Ja nie byłem osobiście, ale wiem, znam ludzi, którzy byli. Po prostu, że oni na koncercie usłyszałem, że porażają, ale tak oczywiście pozytywnie, także ja wiem, 22.09, ale jak możecie, to zróbcie głośniej.

Nie wiem jak wy, ale ja znowu mam ciary lustro. Grupa Ironhead z albumu, powiem szczerze, mojego ulubionego, bo oni mają dwa albumy, ale ten drugi jest dobry. Jest dobry, ma moc. Ale ten pierwszy taki, to taka nostalgia troszkę, nie? Mimo, że ten album jest z 2022 roku, to świeżynka taka praktycznie. Ale jednak, no... Nie, no po prostu jest power. Także jutro rano, słuchajcie, wsiadamy do samochodu, nie? Znaczy, kto jeździ samochodem. Ja na przykład jutro będę jechał albo Mercedesem, nie? No jak Kimi Antonelli, nie? Team Mercedes, nie? Tylko nikomu nie mówcie, nie? Albo proszę pana na przykład, proszę państwa w sumie, to będę na przykład jechał Manem na przykład. Ewentualnie jeszcze nie, no Volvo to już nie ma, ale jakby było, to czemu nie? No bezpiecznie, fantastycznie. Można z kimś porozmawiać, można nawet się przejść, tylko trzeba uważać, bo niektórzy kierowcy to szaleją. No, ja po prostu mam, słuchajcie, jest tak dobrze, że ja mam po prostu normalnie podwózkę z szoferem. Ha, no proszę, nie to tylko, no kto bogatemu zabroni, nie? No wiadomo.

0: Dżamka Porno i Twoja Generacja z albumu Marchew w Butonierce i to był rok 2001. Tak z ciekawości chyba to puszczę mojej córce. Już mogę. Ona ma 14 lat, to spokojnie mogę puścić, zapytać się, jak ona odczuwa ten tekst właśnie, który tam jest i utwór, który nazywa się Twoja Generacja. Na przykład, bo ja to odbieram inaczej, ona pewnie inaczej, wy pewnie inaczej. No taki ponadczasowy troszkę im wyszedł. Pijama Porno za nami, proszę Państwa. No mamy 22.18 i moglibyśmy sobie tutaj zapuścić jakiś fajny numer, taki wiadomo jaki, ale to za chwilę. Ale mamy taki numer, którego jeszcze tutaj, proszę Państwa, nie graliśmy. Ja powiem szczerze tak, słyszałem go raz dzisiaj i to nie w 100%, także nie do końca pamiętam, bo był lekki chaos wtedy, nie do końca pamiętam, tak powiem, co tam jest. No ale ponieważ mamy 18, czyli już możemy w razie gdyby coś się tam brzydkiego wydarzyło, to spokojnie. No i po prostu, no cóż, bądźmy odważni, tak? Właśnie, to bądźmy.
1: X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

No i jak tam? Niedźwiedź Janusz, proszę Państwa, grupa Dead Hops, tak? Dead, tak czytam? Dead Hops? Nie, Dead Hops, dobrze, przez samocha, Dead Hops, przez ty, nie? Dead Hops, album Myślonur, tak? Myślonur, tak, 2023. I taka mi się, jeszcze raz powiem, taka mi się myśl, ale po polsku, nie? Nasunęła, to tak, taki niedźwiedź Janusz, to taki gość, nie? Taki gość, na przykład taki gość, wiem, taki gość, na przykład bezrobotny, co nie? Co na przykład kabrioletem BMW idzie do urzędu roboty szukać, nie? To by pasowało, prawda? Taki niedźwiedź Janusz, także, no tak jakaś taka luźna myśl mi tutaj trafiła. Proszę Państwa, Dead Hops za nami. Tu się śmieję, bo widzę tego Janusza w tym BMW, nie? Ja nic do BMW nie mam, nie? Ale normalnie to nie kupię sobie. Przyznaję się, że nie. Absolutnie. No chyba, że zaczną wygrywać Formułę 1, no to wtedy się może zastanowię. Może. Bardzo może. Na razie Team Mercedes. Proszę Państwa, dochodzimy do 22.25, już wybiła nam tutaj. I tak jakoś tak, a propos tych świąt wszystkich, które mieliśmy, znaczy mamy dzisiaj do północy, to tak jakoś ta piosenka, no jakoś tak mi pasuje troszkę tam, tak, ma pewne podteksty, jakieś tam takie rzeczy, nie? No ale mamy 22.26, to spokojnie możemy sobie to zagrać. Grupa, która absolutnie na koncertach jest totalnie, robi, mówiąc brzydko, rozpierduchę po prostu absolutną. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi. Pędzel i lej mi pół.

pokaż mi pędzel, niech wskaże drogę na. No i po prostu tutaj nie trzeba nic dodawać. Album nazywa się Fabryka Męskości, został wydany w 2014 roku, jakżeż to dawno temu było. Grupa Lej Mi Pół Pędzel. No cóż, proszę Państwa, jest taki moment, że skończymy audycję, powoli zbliżamy się, 22.30, mam jeszcze dwa numery. I ten przedostatni, bo ostatni to wiadomo co, takie moje wariactwo, ale przedostatni jest taki troszkę specyficzny, bo te nasze czwartki czasami mniej są bardziej szalone, czy czasami są mniej, a czasami są bardziej szalone. I tak czasami sobie myślę, że po prostu czasami można po prostu zostać świrem.

0: właśnie, to mi umknęło, jak zostać, jak słodko zostać świrem, choć przez chwilę. Słuchajcie, to może zróbmy taki, jak ktoś teraz fajnie mówi, challenge. Po prostu bądźmy świrami przez chwilę, dłuższą, krótszą. Po prostu dajcie sobie troszkę właśnie czas, żeby poświrować. To się naprawdę przydaje, szczególnie w tak ciężkich dniach, okresach, momentach, jakie pewnie przeżywacie. I pewnie one będą jeszcze, pewnie nie raz, ale czasami po prostu trzeba poświrować. Także cóż, 22:35, nie wiem kiedy to minęło, absolutnie te półtorej godziny i troszkę. Bądźcie w zdrowiu, trzymajcie się, dbajcie o siebie, no i co? Słyszymy się głosowo za tydzień. Jutro techniczna, tak powiem, potupajka, moja inna strona muzyczna. No i co? I fajnie. Cieszę się, że byliście. A na koniec, jak zawsze, John Segada.
1: Rockowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

Demono w utworze Moje Miasto Nocą brzmią tak, jakby każdy z nich wciąż rozpamiętywał potańcówkę z roku 1987, kiedy to w Japonii wprowadzono do sprzedaży pierwsze odtwarzacze płyt kompaktowych z funkcją losowego wyboru utworów, co było szczytem technologii dla kogoś, kto wcześniej musiał przewijać kasetę ołówkiem w nieskończoność. Dzisiaj nikt już nie bawi się w przewijanie, a Moje Miasto Nocą wygląda całkiem nieźle, o ile nie musisz patrzeć na nie przez filtr nostalgii starszej niż niektóre z naszych playlist. Przeskakujemy zatem z polskiej klasyki w zupełnie inne rejestry, gdzie cukier wygrywa z sentymentem. Teraz Malvo, Sway Boy oraz K3NO3 i ich Sugar w Radiu X-Vibe.

0: w Radiu X-Vibe nie wiemy, co gramy, ale wiemy dlaczego. Bo możemy.
1: I throwing you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo ten od 3 tygodni bez przerwy gwiżdży przy remoncie łazienki, próbując w ten sposób odstraszyć ekipę od kładzenia krzywych kafli. Totalny obłęd, ale w sumie kto od... I wytrzymał ten pisk wiertarki w rytm melodii, która po prostu musiała powstać jako hymn dla wszystkich, których sąsiedzi mają za dużo wolnego czasu. A teraz w Radiu X Vibe Andrzej Rosiewicz, motyw gwizdany. Dla szwagra od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Lost Frequencies i reszta ekipy właśnie próbowali Cię przekonać, że powrót do kogoś wcale nie boli, ale wszyscy wiemy, jak kończą się takie sentymentalne wycieczki. Skoro jesteśmy przy powrotach, to przypomnij mi, czy pamiętasz rok 1989, kiedy świat oszalał na punkcie gry węża na cegłowatych telefonach, choć nikt nie przypuszczał, że ta pikselowa zabawa zniszczy nasze życie towarzyskie na dekady. Teraz Adele sprawdzi, czy Twoje serce jest równie odporne na wzruszenia, co stara bateria w Nokii, więc leci Make You Feel My Love w X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Butterfly zespołu Crazy Town w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Shifty Shellshock był wcześniej w zespole grającym punk? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz The Connells. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Znowu tu jesteś, choć wszyscy normalni ludzie dawno śpią. Ale skoro już wpadłeś w otchłań w VX Vibe, to posłuchaj o tym, jak w roku 1994 świat technologii oszalał na punkcie wirtualnych zwierzaków, które w Japonii podbiły serca wszystkich, bo ludzie woleli karmić cyfrowe piksele niż budować relacje z sąsiadami. A kiedy taki stwór zdychał, właściciele popadali w taką histerię, że zaczęto stawiać im miniaturowe nagrobki, co jest totalnie absurdalne, bo przecież to tylko kilka migających diod w plastikowym jajku, zupełnie jakbyśmy już wtedy trenowali się w cyfrowym żałowaniu czegoś, co nigdy żywe nie było. A teraz ten bit wjeżdża prosto w twoje zmysły, więc teraz Agguy i ich I Know VX Vibe.

Marek z Żoliborza wciąż analizuje ten drobny uśmiech ekspedycjentki z wtorku, uznając go za dowód na to, że wszechświat spiskował przeciwko jego wyjściu po bułki. Więc na szczęście, w dosłownym tego słowa znaczeniu, życzymy powodzenia, kochanie, przy Good Luck Babe od Chapel Roan w radiu X-Vibe dla Marka od Marka.

Zegarek tyka, a ty znowu nie śpisz. Więc w czasie audycji w X-Vibe serwuję ci ten obłędny kawałek historii. Bo czy wiesz, że w 1994 roku, kiedy wszyscy jarali się plastikowym popem, twórcy gry Doom wpadli na totalny pomysł, żeby w ramach marketingu wysyłać do ludzi na całym świecie próbki na dyskietkach. Co w efekcie doprowadziło do tego, że w parlamencie Wisconsin debatowano nad zakazem sprzedaży brutalnych gier, bo niby miały robić z ludzi seryjnych morderców, podczas gdy każdy z nas po prostu chciał tylko rozwalić parę pikselowych demonów w rytm mocnego bitu, żeby poczuć, że żyje w tym szarym świecie. Więc usiądź wygodnie, bo teraz Demono oraz Polska Orkiestra Radiowa i znów jesteś ze mną w X-Vibe.

ósmej dekadzie XX wieku pewien japoński inżynier wpadł na pomysł stworzenia pierwszej konsoli z grami, której gry potrafiły wywołać u dzieci ataki epilepsji przez zbyt szybki bit kolorów, co w X-Vibe uważamy za całkiem niezły sposób na domową dyskotekę. Więc baw się dobrze przy Saimeo oraz Kevin Kairus w Whatever You Like, emitowanym prosto z eteru X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowodku. Więc żeby poczuć się blisko snu, puszczamy ten numer. W radiu X-Vibe leci Calvin Harris i Feel So Close. Dla Marka, od Marka.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: siedzisz tu znowu, choć chyba wiesz, że rozsądek dawno poszedł spać. Więc zostańmy w tym mroku, gdzie w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist musieli użyć prawdziwych szkieletów w basenie, bo gumowe atrapy wyglądały zbyt tanio i mało przekonująco. Wyobraź sobie ten plan zdjęciowy, gdzie zamiast plastikowych rekwizytów dowożą ci prosto z hurtowni autentyczne ludzkie szczątki i nikt nie widzi w tym problemu, dopóki wszystko wygląda wystarczająco makabrycznie w obiektywie kamery w czasie audycji w X-Vibe. To totalny obłęd, ale przynajmniej wiesz, gdy czujesz ten dziwny niepokój, to nie tylko ten beat wbija się w twoje bębenki, ale jakaś stara kość przypomina o sobie w X-Vibe. Więc posłuchaj Shirin David i Bauchbeine Po.
1: Yeah.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeść

Za oknem znowu miasto zdycha w oparach smogu, a ty siedzisz tu ze mną, bo sen to dla słabych albo dla tych, co nie mają wyrzutów sumienia. W 2006 roku pewna lalka o imieniu Amelie po prostu zniknęła z półek sklepowych w Japonii, bo dzieciaki zaczęły przysięgać, że zabawka w nocy mruga do nich swoimi szklanymi oczami. Producent twierdził, że to tylko błąd w mechanizmie zasilania, ale każdy wie, że plastikowe oczy nie powinny patrzeć prosto w twoją duszę, kiedy próbujesz zasnąć. Obłąd totalny. W Nightmarek trwa w najlepsze. A teraz w X-Vibe Kasia Cerekwicka wysyła sygnał ratunkowy w rytmie SOS.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w amerykańskiej telewizji nadawać sygnał satanistyczny, co skończyło się tylko dziwnym, migoczącym bałaganem w domach setek ludzi, bo technologia była wtedy równie stabilna, co psychika po zbyt wielu kawach. Więc teraz poczuj ten mroczny beat, gdy Taylor Swift i Blank Space wchodzą do X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Du hast mich. Du hast mich.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.